0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć

0: Kolejny atak USA na Iran. Porozumienie pokojowe przestało obowiązywać, mówi Trump. Nowe porządki na rynku pracy. Rząd walczy ze śmieciówkami. Zdało ponad 80% maturzystów. Wrócimy też do wyników egzaminów dojrzałości. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stany Zjednoczone znów zaatakowały Iran. Eksplozje słychać było w wielu regionach kraju. Waszyngton podkreśla, że to odwet za uderzenie w statki handlowe płynące przez cieśninę Ormuz. Donald Trump oświadczył wczoraj, że wstępne porozumienie pokojowe z Teheranem przestało obowiązywać. Dla mnie to już koniec rozmów z Iranem. To prawdziwe szumowiny. Wiecie, co to znaczy? Szumowiny, którymi rządzą chorzy ludzie. Tymczasem w Ankarze zakończył się szczyt NATO. Potwierdzenie jedności, zobowiązanie do zbiorowej obrony i miliardy dla Ukrainy to główne wnioski po tych spotkaniach. W deklaracji końcowej potwierdzono też zwiększenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskich członków sojuszu i Kanady.
1: Zgodnie z deklaracją państwa NATO mają przekazać Ukrainie w tym roku pomoc w wysokości 70 miliardów euro na sprzęt wojskowy oraz co najmniej taką samą kwotę w przyszłym roku. Usłyszeliśmy też o jedności sojuszu i pozostającym w mocy artykule 5. NATO jest gotowe reagować na wyzwania międzynarodowe, mówił po zakończeniu szczytu prezydent Karol Nawrocki.
2: To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione i to bardzo cieszy.
1: W podobnym tonie po powrocie do kraju wypowiadał się minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wszystkie nasze cele, które mieliśmy, które miała Polska, zostały zrealizowane.
1: Wśród takich celów szef MON-u wymienił m.in. rozszerzenie rurociągów paliwowych na wschód i południe Europy czy do państw bałtyckich.
0: O czym informował Michał Skolimowski. W życie weszła reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Rząd chce w ten sposób walczyć z tak zwanymi śmieciówkami. Inspektorzy będą mogli wydawać polecenia zmiany takiej umowy na umowę o pracę. To ma zwiększyć ochronę pracowników. Pomysł jest dobry, ale wykonanie średnie, mówi Grzegorz Kuliś, ekspert rynku pracy z Business Center Club.
4: Jeżeli mamy zrównać stosunek pracy, umowy zlecenia i umowy o dzieło do jednej formy zatrudnienia strategicznie i rozróżnić je z B2B, no to niestety powinniśmy uelastycznić i obniżyć koszty tychże umów. To byłaby właściwa droga dla rynku pracy.
0: Istotną zmianą jest też to, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła weryfikować umowy przy okazji każdej innej kontroli, na przykład BHP. Zwiększą się też kary dla nieuczciwych pracodawców do nawet 60 tysięcy złotych. Afera z ołowiem pod Bydgoszczą. Dopiero w tym tygodniu wyłączono stację uzdatniania wody w Żołędowie, choć przekroczenie normy ołowiu stwierdzono już w maju. Mieszkańcy gminy są oburzeni. Wielu z nich o sprawie dowiedziało się dopiero teraz.
5: I od koleżanki, a nie od gminy. My piliśmy tą wodę. Jakby te upały, to my ją piliśmy normalnie z kranu. Używano tam do jedzenia, do wszystkiego, także jest tutaj coś naprawdę nie tak.
6: Czyli co, czekać teraz, aż...
5: Ewentualnie czy coś wyjdzie u ludzi, czy nie.
0: Według wójta możliwe jest, że na wynik majowej próbki wpłynął sposób jej pobrania. To również wyjaśnia teraz sanepid.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponad 81% ze zdaną maturą. Poznaliśmy wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości. Są podobne do tych z zeszłego roku. W studiu Michał Rawa, który przyjrzał się danym.
8: To porównywalne wyniki do zeszłorocznych, mówi nam dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Na poziomie podstawowym zdający najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim.
9: Odsetek sukcesu z języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, z języka angielskiego 95%.
8: Z przedmiotów dodatkowych najlepsze wyniki maturzyści osiągnęli z historii, średnia to 47%, a najgorsze z filozofii, którą średnio zdawali na 35%.
0: Dyrektor CKE przekazał nam też, że prokuratura wciąż zajmuje się zawiadomieniami w sprawie opublikowania arkuszy maturalnych. Dotyczą one egzaminów z 10 przedmiotów.
7: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, o poranku, 4 minuty po godzinie 6, to już czwartek, 9 dzień lipca. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
10: Zapraszamy.

0: 10 minut po godzinie 6, 9 dzień lipca dzisiaj w kalendarzu. Imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Aleksander, Antoni, Augustyn, Barbara, Jan, Joanna, Kornel, Korneli, Korneliusz, Lucja, Łucja, Mikołaj, Róża, Sylwia, Zenon i Zenona. Wszystkiego najlepszego. Urodziny swoje świętują Tom Hanks, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, Mark Almond, brytyjski wokalista, kompozytor, członek zespołu Soft Cell, a także Mieczysław Szcześniak, polski piosenkarz, kompozytor i autor tekstów. Na pewno dzisiaj jeszcze o tym będziemy mówić w muzycznej poczcie Marka Sierockiego. To po 12:00, teraz czas na Ewangelię.
1: Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.
2: Jeśli dom zasługuje na przyjęcie misji apostołów, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie, niech pokój wasz powróci do was. To zdanie mówi nam tak naprawdę o sensie misji. To zdanie mówi nam o tym, co tak naprawdę misja, ewangelizacja, świadectwo uczniów niesie. Apostołowie pierwsze, co zanoszą od Chrystusa, to pokój. Po zmartwychwstaniu apostołowie słyszeli od Jezusa: pokój wam. I to pierwsze zdanie, którego oni doświadczyli wtedy, w momencie jakiejś paniki, w momencie lęku, to zdanie, które kiedyś doświadczyli, teraz przekazują. Apostołowie niosą pokój. I my bądźmy takimi apostołami, którzy niosą orędzie pokoju, którzy chcą łagodzić złość, konflikty, nienawiść, którzy chcą tym pokojem ogarniać tych, którzy są wokół.

No tragedii nie ma, ale z tym deszczem to już przesada. No przecież człowiek chciałby trochę popatrzeć na słońce, no od czasu do czasu, a nie no, reumatyzmu można dostać, no naprawdę. Patrzę w mapy pogodowe i przez najbliższe dni, no to się nie bardzo będzie zmieniać, no. Także parasol trzeba mieć ze sobą i tyle, i kropka. 25,5 minuty po godzinie 6 to poranny program Radia Plus, to rano wstaje, teraz Kaja, Goran Bregowicz, prawy do lewego.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 10 osób jechało na platformie ciągnika rolniczego, 2 z nich trafiły do szpitala. Do niecodziennego wypadku doszło o poranku w miejscowości Łukowa w Lubelskiem.
2: Samochód osobowy zderzył się traktorem, 3 osoby poszkodowane, a łącznie miało podróżować 10 osób na tej platformie.
1: Mówi Marcin Grzyb ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na miejscu pracują służby, które ustalają okoliczności wypadku. Dziś wyrok sądu w Sosnowcu w sprawie Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Małżeństwo Igor i Irina R. odpowiadają za udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie wiadomości mogących zaszkodzić Polsce. Mężczyzna jest też oskarżony o nadanie paczki z materiałem wybuchowym. Została odnaleziona w magazynie firmy kurierskiej. Polskie siatkarki grają kolejny mecz Ligi Narodów. Dziś ich rywalkami są Amerykanki. Pierwszego seta Polki przegrały 20-25. Po wczorajszej porażce z Turcją biało-czerwone spadły na 5. miejsce w tabeli.

0: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku za 26 minut, 7, czwartek, 9 dzień lipca w kalendarzu. Mokre lato na razie, ale to wszystko ma się zmienić, jeszcze ma być upał. Cher za chwilę, teraz Eagles, Hotel California. Łodzimy się w... no właśnie, niektórzy w hotelu, niektórzy we własnym domu. Ważne, żeby tego dnia nie przespać. O, bo weekend coraz bliżej.

To Sherry Belief na antenie Radia Plus. Za 16 minut będzie godzina 7, to czwartek, 9 dzień lipca. Są fani, którzy kochają jagodzianki, czekają na ten moment, kiedy się pojawią. Mają swoje ulubione miejsca, gdzie stoją w kolejkach po kilkanaście minut czasem. Płacą kilkanaście złotych za taką jagodziankę i wiedzą wtedy, że o, to jest to. Ale są tacy, którzy nie przepadają. Może nie trafili na takie dobre punkty. W każdym bądź razie ostatnio BBC stwierdziła, że polska jagodzianka to jest to, po co warto wsiąść do samolotu i przyjechać do Polski, że no, to jest produkt, który należałoby wypromować i zrobić międzynarodową karierę jagodzianki, bo jagodzianka to jest po prostu coś. No, skoro takie dobro mamy wokół nas, to może warto sięgnąć. Chociaż ja rzeczywiście chyba wolę jabłko w cieście albo coś w tym stylu. Albo o, wiem. Crumble, czyli owoce zapiekane pod taką skorupką, to jest coś, co kocham najbardziej.

0: That was a World Without You na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie 7, a za chwilę na naszej antenie Manam, to tylko tango. Ale zanim pójdziemy w tango, posłuchajmy, co nam się z datą 9 lipca powinno skojarzyć.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 9 lipca 1521 roku w katedrze wawelskiej zawieszono dzwon, któremu nadano imię Zygmunt. Został odlany z dział zdobytych w wojnie z zakonem krzyżackim. Tego dnia w roku 1762 w wyniku zamachu stanu władzę w Rosji przejęła Katarzyna II. 9 lipca 1727 roku zmarła Urszula Giuliani, która urodziła się 67 lat wcześniej w Mercatello. Miała 6 sióstr i podobnie jak 3 inne wstąpiła do zakonu. W jej przypadku były to klaryski kapucynki w Citta di Castello. Miała lat 17, gdy zmieniła imię na Weronika, a potem przez wiele funkcji zakonnych i wyrzeczeń doszła do godności księgi klasztoru. W sumie spędziła za murami pół wieku. Jej duchowe przeżycia były tak intensywne, że spowiednik zakazał jej przystępowania do Komunii Świętej, a nawet skierował sprawę do Świętego Oficjum. Ale zażyłość Weroniki z Bogiem pieczętowały stygmaty oraz jej dziennik duchowy, który liczy 22 tysiące stron rękopisu. Zmarła w Citta di Castello, a w Polsce przy jej relikwiach można modlić się m.in. w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

No mało, tylko 2,5 minuty ma ta piosenka. Mogłaby być dwa razy dłuższa i nikt by się nie znudził. Ma nam to tylko Tango w Radiu Plus. Za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Zbliża się siódma.

0: Radio Plus.
1: Szereg zmian w ochronie zdrowia, propozycje minister na polecenie premiera. Karol Nawrocki rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Nie udało się rozwiązać kwestii historycznych, mówi prezydent. Odwiedzimy też Bukowinę Tatrzańską. Rozpoczęły się 60. sabałowe bajania. Jest 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To ma zatrzymać patologię w ochronie zdrowia. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian, zostały przygotowane na polecenie premiera. To odpowiedź przede wszystkim na sytuację w warszawskim Szpitalu Południowym. W siedzibie resortu zdrowia był nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, jakie będą najważniejsze zmiany przygotowane przez rząd.
2: To przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
3: Do 240 zł brutto za godzinę.
2: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Inne zmiany to m.in. egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
3: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Minister zdrowia podkreśliła, że to, co pacjenci odczują najbardziej, to wdrożenie e-rejestracji dla wszystkich specjalizacji oraz nowego rozwiązania e-kolejki, która dotyczy zapisów na zabiegi planowe.
1: A co na to lekarze? Dziś spotkanie szefowej resortu z Naczelną Radą Lekarską. W kwestiach historycznych bez przełomu. To informacja po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez około godzinę rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze.
4: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki i zaznaczał, dobrze, że do spotkania doszło.
4: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
1: Spór na linii Warszawa-Kijów trwa od tygodni. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA i w konsekwencji odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Niebezpieczna pogoda nie odpuszcza. Po wczorajszych potężnych wichurach na Pomorzu dzisiaj kolejny dzień z ostrzeżeniami synoptyków. Na północnym wschodzie Polski możliwe są silne opady deszczu z burzami, a nad Zatoką Gdańską i na Mierzei Wiślanej wciąż może wiać silny wiatr. Wczoraj na ponad 140 kąpieliskach obowiązywał zakaz kąpieli.
5: Jest trochę niebezpiecznie.
6: Widać, że trzeba mieć respekt niestety, bo to jest jednak żywioł, nie?
1: Mówili wypoczywający na molo w Brzeźnie. W związku z wichurami strażacy interweniowali wczoraj ponad 1500 razy. Na Pomorzu ewakuowano 15 obozów harcerskich, na Warmii i Mazurach 3.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Barwny i rozśpiewany korowód w góralskich zaprzęgach konnych przejechał przez Bukowinę Tatrzańską. Muzyka ludowa i śpiew dały znać, że właśnie rozpoczęły się 60. sabałowe bajania, festiwal folkloru polskiego.
7: Bartek Osorek z Bukowiny Tatrzańskiej. Z całej Polski do nas zjadą najlepsi ci gawędziorze, instrumentaliści, śpiewocy. Będzie mowa starosty weselnego i drużbowie weselni, boś to konkurs właśnie o skali ogólnopolskiej. Diamentowe gody, 60-lecie sabałowych bajań. Będziemy świętować, zbacować tych, co te bajania wymyśleli, przez lata kontynuowali, ale będziemy świętować czas dzisiejszy. Cieszyć się, że tylu młodych ludzi przyjeżdża tu.
1: A sabałowe bajania potrwają do 12 lipca.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: 5 minut po godzinie 7 na studiem Radia Plus. Trochę się przetarło, nawet fragment słońca widać. Jest dobrze. Za chwilę na naszej antenie m.in. Urszula, Malinowy Król, teraz Elvis Presley, It's Now or Never. Kasia Kozimor, dzień dobry, zapraszam do 9.00.

Ależ historia, Urszula Malinowy Król na antenie Radia Plus. Nie mówię o tej piosence, ale o historii, która zdarzyła się w Szwecji. Otóż jakiś czas temu doszło tam do osuwiska i polska ciężarówka utknęła na jednym z parkingów. No, tylko że to była chłodnia, a w środku był ładunek świeżych łososi. Znaczy, świeże to one były przez chwilę, bo potem to zaczęły się tam dziać rzeczy straszne, paskudne. Takie, że po prostu z odległości było czuć, że te łososie już nie są świeże. No i był problem z, że tak powiem, z oczyszczeniem tego wnętrza tej chłodni, bo żadna firma nie chciała się tego podjąć. W końcu przełom nastąpił 3 lipca, kiedy nieopodal miał się pojawić król Szwecji, więc coś trzeba było z tym fantem zrobić, żeby król nie poczuł tych łososi, co się zepsuły jakiś tam czas temu, ze 3 miesiące albo i więcej, i teraz zostało tam nie wiadomo co. No udało się, jakaś firma się podjęła, otworzyła, ale w kombinezonach i w maskach przeciwgazowych i nie wiadomo czym jeszcze do dziś czuć podobno zapach tych łososi w okolicach, znaczy tego, co z łososi zostało. No sos rybny po prostu, coś w tym stylu. No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, między innymi pojawi się Harold Faltermeyer, a także numero uno i Tora Tora. Jest prawie kwadrans po godzinie 7 w Radio Plus, czwartek, 9 dzień lipca.

24,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus. To rano wstaje, numero uno i Tora Tora. Za chwilę Bajm i Biała Armia. Pewien samolot podchodził do lądowania, to zdało się w Stanach Zjednoczonych, i dostał fajerwerkiem. No bo się okazuje, że były fajerwerki, czyli pokaz sztucznych ogni z okazji 4 lipca. No i jakoś tam rykoszetem wzięło i doleciało. Oj, nieładnie. I cały czas mówimy o tym, że nie ma co fajerwerków w niebo puszczać. Są teraz inne sposoby. A to światło, a to dźwięki, i tak dalej. Drony też piękne rzeczy malują na niebie, pod warunkiem oczywiście, że nie są wykorzystywane do innych działań. No i z tych fajerwerków należałoby już dawno, dawno zrezygnować. Może się ogarną i już następnego 4 lipca już tych fajerwerków nie będzie. Kto to wie? Za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości w skrócie, sprawdzimy prognozę pogody, a teraz lecimy dalej, nie lądujemy, dopiero wznosimy się do lotu długiego, bo cały dzień przed nami Bajm Biała Armia.

0: Radio Plus.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rada Polityki Pieniężnej nadal na hamulcu, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna referencyjna stopa cały czas wynosi 3,75%. Eksperci nie są zaskoczeni najnowszą decyzją i przyznają, że w najbliższym czasie bardziej realne są podwyżki niż obniżki stóp.
2: Teraz wraz z kolejną eskalacją sytuacji między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, zwyżki cen ropy i mocniejsze prawdopodobne odbicie inflacji za lipiec może spowodować, że perspektywy na podwyżki ponownie wzrosną.
1: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu o 25 punktów bazowych. W wiadomościach USA i uderzenie autobusu w budynek niedaleko Baltimore. Rannych zostało w sumie 28 osób, jedna z nich jest w stanie krytycznym. W wypadku poza autobusem brało udział jeszcze 7 innych pojazdów, jeden z nich dachował. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia. Maroko ponownie na drodze Francji. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. Przed 4 laty drużyny zmierzyły się ze sobą w półfinale, a trójkolorowi wygrali 2-0. Pierwszy gwizdek dzisiejszego starcia o 22:00.

0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku. Witam tych, którzy dopiero wstali. Za 26 minut będzie godzina 8. Jest czwartek, 9 dzień lipca. Za chwilę w Radio Plus Ace of Base All That She Wants. Teraz Pet Shop Boys Go West. Kasia, witam, zapraszam do 9.

Są tacy, którzy lubią sobie pogadać ze sztuczną inteligencją, ba, nawet są takie przypadki, że się ktoś zakochał w sztucznej inteligencji i to nie są przypadki odosobnione. A naukowcy mówią, że chatboty nie zwalczą samotności, wymiana wiadomości z przypadkową osobą nawet jest lepsza niż ochrona, to lepsza ochrona dla naszego samopoczucia i zdrowia niż rozmowa ze sztuczną inteligencją. Szczerze przyznam, że w tym poznawaniu nowych ludzi może pomóc nawet sport. Na przykład na korcie. Ile ja osób poznałem na korcie? I architektów, i mecenasów, i artystów, i aktorów znanych, i tak dalej, można by było wymieniać cały przekrój zawodowy, jeśli o to chodzi, więc to jest też sport, który pomaga poznać nowych ludzi, którzy nierzadko okazują się na korcie naszymi przeciwnikami, ale w życiu takim towarzyskim mogą być całkiem fajnymi ludźmi do porozmawiania już potem po zakończonym treningu, sparingu, czy też meczu. Przypominam o naszej akcji, która się nazywa Pokaż jak się ruszasz, bo idzie do nas finał, wielki finał już jutro po godzinie 8:10 wybierzemy osobę, którą zaprosimy do Warszawy na trening, wręczymy rakietę tenisową na własność, żeby potem można było już trenować we własnym zakresie. No i jeszcze kieszonkowe małe na ten wyjazd do Warszawy zafundujemy. Proszę wziąć udział w naszym konkursie na stronie www.radioplus.pl, znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Tenis to nie wszystko, są różne inne sposoby na to, żeby pokazać się w stroju sportowym. Czekam na wasze zdjęcia również. Za chwilę ABBA, Dancing Queen, będzie Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Piękny ręcznik tylko czeka, żeby go zabrać ze sobą. No właśnie, ale gdzie? Oto jest pytanie. W pytaniu przed śniadaniem. 691-141-141 to numer SMS do Radia Plus. Piękny, duży ręcznik plażowy. Fajny, mocno chłonie, jest lekka frota, także nie tam jakiś plastik czy coś, nie wiadomo co. No i przede wszystkim łatwo go zwinąć w taki ładny rulonik i zabrać ze sobą. No właśnie, to pytanie gdzie? Napiszcie mi o tym, czekam na wasze SMS-y. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus. A teraz Marek Grechuta, Wiosna, ach, to ty, a nie jesień? A lato, co my na to?
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Radio Plus.
1: To nie jest żadna reforma. Lekarze komentują propozycje zmian w ochronie zdrowia. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, kolejne podwyżki cen ropy. Ślady templariuszy pod Wrocławiem, będzie też niezwykłe odkrycie archeologów. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji przedstawionych przez minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia. Wśród nich m.in. ustalenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
2: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie te same propozycje. My od jesieni czekamy na chociaż jedną ustawę, która by zawierała te propozycje. Do tej pory nie dostaliśmy nic. To nie jest żadna reforma. To jest znowu gaszenie pożaru, znowu reaktywne działanie na to, że media zaczęły donosić o bezwzględnych nadużyciach.
1: Jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
2: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta no, zmieni się tyle, że szpitale będą miały mniejsze długi.
1: Proponowane zmiany to pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Dziś propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Kolejne zawirowania na Bliskim Wschodzie i kolejne podwyżki cen ropy. Po ostatnich irańskich atakach na statki w cieśninie Ormus i amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo już, kiedy wróci CPN?
3: Rząd na razie studzi emocje, zapewnia, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie.
4: Dopóki konflikt nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
3: Mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, dopytywany przeze mnie, jak poziom musiałyby osiągnąć ceny paliw, by klamka zapadła, nie wskazał jednak konkretnych kwot. Na razie, mimo wzrostu cen ropy o około 4 dolary, nie powinno być to mocno odczuwalne na stacjach. Maksymalnie 2-3 grosze w górę, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
5: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać.
3: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
1: O czym informował Jakub Krzyżak. Najpierw przymrozki, później upały, a na koniec grat i ulewy. Ekstremalne zjawiska pogodowe uszkodziły owoce i warzywa na plantacjach, a część plonów nie nadaje się już do sprzedaży. Czekamy na decyzję z Unii, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
6: Wystąpiliśmy już w maju o nadzwyczajną pomoc do Komisji Europejskiej. Odpowiedzi na razie nie mamy. Komisja też to wszystko szacuje, bo mają też takie wnioski nie tylko z Polski złożone.
1: Dla wielu sadowników to kolejny rok z rzędu, w którym pogoda przekreśla szanse na udane zbiory.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich sensacyjne odkrycie pod Wrocławiem. Archeolodzy natrafili na ślady po templariuszach. W Oleśnicy Małej na dziedzińcu pałacu odkryto fragmenty kaplicy sprzed 800 lat. Miała tam przebywać jedna z pierwszych komandorii zakonu.
7: Archeolodzy odkryli kamienne fundamenty, które najprawdopodobniej są fundamentami pierwotnej kaplicy świętego Wawrzyńca. Odkryto tam elementy tkanin oraz elementy metalowe z brązu.
1: Mówi nam Andrzej Daczkowski, redaktor naczelny magazynu Odkrywca. Słyszymy, że prace archeologiczne będą kontynuowane.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku. 4,5 minuty po godzinie 8. Jest czwartek, jest 9 dzień lipca. Jest ręcznik do zdobycia już za chwilę w pytaniu przed śniadaniem. Radio Plus. Kasia Kozimor, dzień dobry, witam i zapraszam do 9.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 12,5 minuty po godzinie 8 to poranny program Radia Plus, kto rano wstaje. Z nami jest Renata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Renata, pamiętasz, co napisałaś do nas?
2: Jeszcze raz, proszę.
1: Pamiętasz, co do nas napisałaś?
2: W SMS-ie? Tak, oczywiście.
1: No, właśnie. To powiedz, tak,
2: tak oczywiście, że urlop spędzam sobie na działeczce, robiąc z mężem ogrodzenie i chętnie bym się położyła pod naszym drzewkiem, aby odpocząć.
1: A, pod lipą, tak sobie usiąść i się zrelaksować. No dobrze, jak trawa przeschnie, to będzie taka okazja. Ręcznik wysyłamy do ciebie, pewnie się przyda, ale dasz mężowi poleżeć też trochę, jak się zmęczy?
2: Oczywiście, przytulę go.
1: Oj, bardzo dobrze, fantastycznie. Gorąco was pozdrawiam, ręcznik pakujemy i wysyłamy. Jakieś plany urlopowe oprócz tej lipy?
2: No w tym roku jednak zostaniemy tylko na działeczce u siebie.
1: Ale to też jest fajne miejsce pewnie, prawda?
2: Dokładnie.
1: Też wymarzony urlop. Dokładnie tak.
2: Dokładnie.
1: Gorąco pozdrawiam, do usłyszenia. 13,5 minuty po godzinie 8, a za chwilę na naszej antenie Village People YMCA będzie też Krystyna Giżowska. Przeżyłam z tobą tyle lat.

0: Krystyna Giżowska za nami, przeżyłam z tobą tyle lat, 24,5 minuty po godzinie 8, czwartek, 9 dzień lipca, a pod Toruniem ganiają byki. Byki uciekły z hodowli, to są byki rasy limuzynę. No limuzyny takie normalnie są wśród byków. 300 kg potrafi ważyć taki jeden około wyrośnięty cielak. No, są w tym wieku bardzo skoczne. Mam nadzieję, że wszystkie udało się złapać, bo to jednak jest zagrożenie. Taki byk nie wiadomo co zrobi. Tym bardziej, że pewnie zły, bo w jakimś nienaturalnym środowisku się znajduje. Roxette już teraz The Look na antenie Radia Plus. 25 minut po godzinie 8. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii, a punktualnie o 8.30 nie zabraknie najnowszych wiadomości, również tych pogodowych, na antenie Radia Plus.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby zatrzymane po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. W ubiegłym tygodniu do biura wynajmowanego przez Ukrainkę weszło dwóch mężczyzn, którzy mieli obrażać ją na tle narodowościowym. Zatrzymanym grozi rok więzienia. Gang narkotykowy rozbity w Małopolsce. Członkowie grupy rozprowadzali nielegalne substancje m.in. w Skawinie, Niepołomicach i Wieliczce. W sumie 8 osób zostało aresztowanych. Usłyszeli zarzuty, grozi im od 3 do nawet 20 lat więzienia. Zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego tygodnia polski napastnik pojawi się w ośrodku treningowym. We wtorek ma dojść do jego prezentacji. I jeszcze Portugalia. Blisko 2000 osób protestowało na ulicach Almady w związku z ograniczeniem dostaw wody pitnej. Urzędnicy tłumaczą swoje działania suszą, a wodę całkowicie wstrzymano na terenie 15 miejscowości. Zostanie przywrócona dopiero jutro. Ograniczenia będą jednak nadal obowiązywać w nocy.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Rano wstaje, otwiera szeroko oczy i mam nadzieję z dobrym humorze. Za 26 minut będzie godzina 9, za chwilę u nas Wenus, Bananarama, teraz Alphaville, Big in Japan.

Ona to ma, on też to ma, nazywa się Simba. Tak naprawdę to mógłby ten film wziąć udział w naszej zabawie Pokaż jak się ruszasz. Simba to pies, Olga Jones to jego pani i pani nauczyła psa ściągać te klamerki takie do wieszania prania. I on potrafi 18 sztuk w ciągu minuty zdjąć. No to łap, tym pyskiem sobie tak naciska i zajmuje. To jest bardzo niebezpieczne nauczyć psa takich rzeczy, bo potem będzie chodził po sąsiadach i ściągał jakieś niewymowne albo różne inne rzeczy, które wiszą i się suszą. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Będzie też Las Ketchup i Asere He, czyli Ketchup Song. No i właśnie, już wracamy do źródeł, czyli do tego, że mamy wakacje i mamy lato, chociaż za oknem nie do końca, ale to takie prawdziwe polskie lato to też bywa właśnie deszczowe i takie chłodne. Lipiec jak wymaluj. O, za 18 minut 9 to poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje?

La SketchUp na antenie Radia Plus. SketchUp to się zawsze przyda na wyjeździe. Coś zawsze można posmarować, dosmaczyć i od razu można zjeść. Nawet bułkę z dżemem. Nie, trochę się rozkręciłam. Za 6 minut będzie godzina 9. Już za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Wcześniej jeszcze czerwone gitary, między innymi historia jednej znajomości. No a po godzinie 9 kolejna szansa na zdobycie zestawu do badmintona, także wzięcie udziału w naszej akcji Pokaż jak się ruszasz, bo już jutro finał. A ja na finał bardzo mocno czekam, bo finał, że tak powiem, odbędzie się również z moim udziałem. To znaczy, jestem jedną częścią z nagród, czyli zapraszam Was na kort w Warszawie. Tutaj nieopodal Radia Plus. Mamy fajny korcik do pogrania. Jest rakieta. No i jest budżet taki do wydania w Warszawie. Także gorąco zachęcam, proszę wziąć udział w tej zabawie, bo to już naprawdę ostatni dzwonek.

0: Radio Plus.
1: Dwa tysiące interwencji strażaków, potężne wichury nad Polską. Mundial wchodzi w decydującą fazę, dziś pierwsza walka o półfinał. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy, będzie też apel Szlachetnej Paczki. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu są kolejne ostrzeżenia IMGW. Niebezpiecznie będzie dziś w północno-wschodniej części kraju. Lokalnie możliwe są też opady gradu. Tymczasem służby nadal walczą ze skutkami nawałnic, które przeszły wczoraj nad Polską. Strażacy interweniowali 2000 razy, 2 osoby zostały ranne. Najtrudniejsza sytuacja była na Pomorzu, mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Występują lokalne podtopienia, ale też mamy informacje o tym, że wysokie fale zagrażały również obiektom znajdującym się tuż przy linii brzegowej.
1: Z powodu silnego wiatru dziś na Mierzei Wiślanej możliwa jest cofka. Służby apelują o unikanie plaż i falochronów.
3: One się utrzymują, te wody, w strefie stanów wysokich. Bieżąco monitorują tę sytuację i jesteśmy w gotowości do ewentualnego podjęcia działań.
1: Mówi nam Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Na ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać nawet do jutra do 18:00. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Po dniu przerwy od razu czekają nas emocje na najwyższym poziomie. Francja, wicemistrz świata, zagrał półfinał z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw Marokiem. O szczegółach Michał Rawa.
4: To będzie rywalizacja dwóch drużyn, które błyszczą na tym turnieju. O ile forma Francuzów nie dziwi, to Marokańczycy udowadniają, że na stałe weszli do grona najlepszych drużyn świata. Z mundialu wyeliminowali już Holandię i Kanadę i chcą sprawić dzisiaj niespodziankę. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem. Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by tak się stało. Mówi trener reprezentacji Maroka Mohamed Ouahbi. Początek pierwszego ćwierćfinału o 22:00 czasu polskiego.
1: Jutro ciąg dalszy ćwierćfinałów. Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę Norwegia z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. Sąd połączył kary i zdecydował. 26 lat więzienia za brutalne napady na kantory. Zapadł wyrok w sprawie Piotra J., który próbował okraść punkty w Świecku i Boczowie. Szczegóły zna Sebastian Górny.
5: W Świecku podczas napadu pracownica włączyła alarm. Piotr J. podpalił rozlaną wcześniej łatwopalną ciecz, ryglując drzwi i odcinając pokrzywdzonej drogę ucieczki. W wyniku pożaru kobieta doznała ciężkich oparzeń około 20% powierzchni ciała. 51-latek doprowadził do tego do strat na ponad 370 tysięcy złotych. Piotr J. przyznał się do napadu, ale tłumaczył, że ogień zapruszył przypadkiem. Prokurator na podstawie opinii biegłych w to nie uwierzył. Później w Boczowie oskarżony groził przedmiotem przypominającym pistolet oraz rozlaniem substancji łatwopalnej.
1: Wyrok jest nieprawomocny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy, którzy chcą pomóc rodzinom i osobom samotnym w trudnej sytuacji. Potrzeba ponad 13 tysięcy osób w całej Polsce. Liczą się chęci do pracy, mówi Agnieszka Bunia, koordynatorka Szlachetnej Paczki.
6: Być uważnym na potrzeby rodzin, które się będzie odwiedzać, mieć chęć właśnie do działania, bo to jest jednak praca, wysiłek i energia, którą trzeba włożyć, poświęcić swój czas wolny, czasami wieczory, czasami weekendy. No i empatia właśnie, żeby być czujnym na te potrzeby rodzin, no i starać się zrozumieć sytuację, w jakiej są.
1: Zgłoszenia są przyjmowane na stronie szlachetnapaczka.pl.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 3:03, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Enya i Only Time na początek tej godziny.

Lady Funky, Zamki na Piasku, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus i właśnie sobie pomyślałam, że nie pamiętam już, kiedy ostatni raz budowałam zamki na i z piasku. Być może to jest jakiś pomysł na weekend, a ten już zbliża się wielkimi krokami. Dzisiaj czwartek, 9 dzień lipca w kalendarzu. Jednak bez względu na to, czy pogoda dopisze i te zamki na piasku będziecie mieli ochotę budować w ten weekend lub w następny i czy w ogóle, i jednak jeśli wybieracie się na plażę, to będę miała dla Was dzisiaj taki prezent, który na pewno się na tej plaży przyda. Ale szczegóły za chwilę. Na zegarze teraz 18 minut po 9:00.

Marię McKee, Show Me Heaven w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a można patrzeć w niebo leżąc na przykład na plaży na ręczniku Radia Plus. Zresztą nie tylko na plaży nasz ręcznik się sprawdzi, na zielonej trawce także. Choć w nazwie ma plażowy i taki przecudnej urody ręcznik Radia Plus mam dzisiaj dla Was, a pytam o lektury wakacyjne z dzieciństwa i pytam z dwóch powodów. Jeden jest przyjemny, bo wiążący się z urodzinami, a drugi z zupełną odwrotnością urodzin. I zacznę od tego smutnego powodu. Wczoraj w wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski, którego pokolenia Polaków poznały m.in. przy czytaniu komiksów, na przykład Antresolka, profesora Nerwosolka. Pozostaje tylko powiedzieć, ależ wodzu, co wódz. A ten drugi powód, radosny, tak w połowie, 110 lat temu urodził się Stanisław Pagaczewski, autor przygód Baltazara Gąbki. Karamba, i ja mam dla Was pytanie, do Was pytanie właśnie o te wakacyjne lektury z dzieciństwa. Co to było i czy sięgacie po nie do dziś i jakim sentymentem, czy też są dla Was wciąż aktualne i dlatego po nie sięgacie? Więc temat szeroki, można ten worek otworzyć i pisać. Czasu na odpowiedź jest dużo, tak do 11.20 powiedzmy, 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam ręcznik Radia Plus i myślę, że może jakaś książka na plażę też się znajdzie. Alan Parsons Project, Don't Answer Me, teraz w Radiu Plus.

Asiu Bisulak i Kylie Minogue w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a niektórzy mogą mówić o szczęściu, jeśli na przykład autokorekta w telefonie nie jest mądrzejsza od nas samych i doskonale wie i nie wie tego, co chcemy napisać lepiej niż my. A chodzi o to, że czasami piszemy SMS-y i literówki się zdarzają, a potem telefon zmienia nam te słowa i wychodzi coś zupełnie innego. I tak też się dzieje i w wiadomościach często u was. Ja sama też jestem ofiarą tej autokorekty i szybkiego pisania, więc czasami te słowa się tak zmieniają, że zupełnie nie wiadomo, o co chodzi. Ale na przykład, jeśli pytam o te książki lub też komiksy z dzieciństwa, to na przykład są przygody Koziołka Mariolka i to jest takie urocze, bo Koziołka Mariolka też bym chętnie przeczytała, ale oczywiście wiadomo, że chodzi o Koziołka Matołka i Tytus, Romek i Atomek na razie w tych waszych wiadomościach królują. Pytam jeszcze raz, 691-141-141, to jest SMS-owy numer dla was o te wasze z dzieciństwa i komiksy i książki takie, do których macie sentyment, a być może i jeszcze do teraz zaglądacie i czujecie tak beztrosko, przywołując tamte momenty, gdy w wakacje czytaliście to, na co mieliście ochotę. Na zegarze teraz 17 minut do 10 i do 10 jeszcze m.in. Budka Suflera, Jest taki samotny dom w Radiu Plus.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Wciąż niebezpieczna pogoda nad morzem. Za chwilę szczegóły. Minister zdrowia spotka się dzisiaj z lekarzami w sprawie reformy. Powiemy też o rocznicy strajków robotniczych w Świdniku i Lublinie. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby w gotowości na Mierzei Wiślanej, wciąż mocno wieje. Wiatr z północy i północnego zachodu może wtłaczać wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu, powodując wzrost poziomu wód. Niewykluczone są lokalne podtopienia.
2: Mam taką informację, że nadal obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia z innymi na terenu tutaj Zalewu Wiślanego. Bieżąco monitorujemy tę sytuację i jesteśmy w gotowości do ewentualnego podjęcia działań.
1: Mówiła Anna Piechowska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Już od wczoraj dużo pracy mieli strażacy na Warmii i Mazurach. Tylko ostatniej doby niemal 700 razy wyjeżdżali usuwać skutki nawałnic. Zerwane zostały linie energetyczne, drzewa przewracały się na budynki i samochody.
3: Uszkodzeniu uległo również 5 budynków mieszkalnych w naszym województwie. Jednak uszkodzenia nie zagrażały dalszemu ich użytkowaniu. Ze względów bezpieczeństwa w dniu wczorajszym ewakuowano 3 obozy harcerskie we Frąborku, Rucianej Nidzie, w Piaskach koło Ełku. Obóz w Rucianej Nidzie już na wieczór wrócił na teren swojego obozowiska.
1: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski i dodaje, że są przygotowani do ewentualnej ewakuacji 40 obozów harcerskich.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za godzinę minister zdrowia spotka się z Naczelną Radą Lekarską w sprawie zaproponowanych wczoraj zmian. Jak wynika z naszych rozmów z lekarzami, do reform Jolanty Sobierańskiej-Grędy podchodzą sceptycznie. O tym teraz Michał Rawa. Dzień dobry.
4: Jestem, dzień dobry. Minister zdrowia zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnych wynagrodzeń dla lekarzy, czy lepsze egzekwowanie ich grafików pracy. Jak podkreśla Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, to potrzebne zmiany, ale brakuje takich, które odczują pacjenci.
5: To wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala, czyli pójdą na pokrycie długu.
4: Jak dodaje, część zmian zaproponowanych przez minister zdrowia to znane już wcześniej propozycje, które na razie nie doczekały się konkretów.
1: Minister zdrowia zapowiedziała też wczoraj dotkliwe kary za przyjmowanie pacjentów bez kolejki, a konkursy na usługi lekarzy mają być jawne. Złoto zatrzymano na granicy. Pogranicznicy w Krościenku podczas kontroli znaleźli 3 sztabki warte 1,5 miliona złotych. Kontrabandę próbowała nielegalnie przewieźć do Polski 46-letnia obywatelka Ukrainy, mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
6: Złoto zostało zabezpieczone do dalszego postępowania, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Na poczet kary, która grozi obywatelce Ukrainy, funkcjonariusze zabezpieczyli 23 400 euro.
1: Każdy, kto chce przywieźć na terytorium Unii Europejskiej 10 tysięcy euro lub więcej, musi to zgłosić. Dotyczy to także czeków, weksli oraz sztabek złota.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wczoraj obchodziliśmy 46. rocznicę wybuchu strajków robotniczych w Świdniku i Lublinie. Protesty rozpoczęły się w wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL i fabryce samochodów ciężarowych, mówi historyk Konrad Słowiński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
7: Te protesty wybuchły w 150 zakładach na Lubelszczyźnie, z czego w samym Lublinie 90. Skala tych protestów była bardzo duża. W wielu fabrykach władza gotowa była na ustępstwa. One skutecznie wywierały nacisk na władze zakładowe, na aparat partyjny.
1: Wtedy po raz pierwszy komuniści rozpoczęli rozmowy z protestującymi, co otworzyło drogę do sierpniowych strajków na Wybrzeżu.
0: Radio Plus. Lato. Znuta nostalgii.
8: 4:04, Agnieszka Morawska, dzień dobry. A 10:00 rozpoczynamy o Chopinie. Gazebo o Chopinie.

To i tak dzieje się całkiem sporo, a my przy okazji zachęcamy Was do tego, żebyście podzielili się swoją pasją sportową. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz, zróbcie zdjęcie, podeślijcie do nas i napiszcie kilka słów o tej sportowej pasji właśnie. I czekajcie na telefon jeszcze dzisiaj od Janka Pasterskiego, a jutro finał. A w finale dzisiaj do zdobycia jest zestaw do badmintona, a już jutro w finale lekcja tenisa z Kasią Kozimor. Do tego jeszcze kieszonkowe, na to, żeby na ten kort dotrzeć. A do tego jeszcze rakieta tenisowa i to już jutro będzie można, dowiemy się, kto zdobędzie właśnie tę nagrodę główną. No a dzisiaj, tak jak wspominałam, zestaw do badmintona, tak żeby zacząć, bo to takie przyjemne pograć w kometkę, jeśli pogoda pozwala. I przy okazji zabawa przednia. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Na zegarze teraz 19 minut po 10.

jest super. Są wakacje z Radiem Plus i lato z nutą nostalgii. Udanego urlopu. Muniek Staszczyk, T-Love, pozdro.

Bamboleje i Gypsy Kings w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 11, a ja pytam dziś o wasze lektury z dzieciństwa, takie, którymi zaczytywaliście się na przykład w wakacje, a to między innymi dlatego, że dzisiaj 110. rocznica urodzin Stanisława Pagaczewskiego, kojarzonego przede wszystkim z przygodami Baltazara Gąbki. I wiadomości sporo, między innymi taka: trafiłam w bibliotece na baśnie Muminków i czytając doświadczyłyśmy z siostrą zapomnienia o problemach czasu dorosłości. Polecam i pozdrawiam. Pozdrawiamy także, nie wiem od kogo wiadomość, ale jest to właśnie jakiś sposób na to, żeby na chwilę oderwać się od tego, co dzieje się tu i teraz, i popłynąć trochę w te wspomnienia z dzieciństwa. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Pytanie o książki lub komiksy, którymi zaczytywaliście się, gdy byliście dziećmi i w wakacje w końcu był na to czas, że można było czytać to, co się chce, a nie to, co każą w szkole. Celine Dion, My Heart Will Go On, teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do Szpitala Południowego i warszawskich urzędów. Czy lekarze zgodzą się na zmiany? Rozpoczyna się spotkanie z minister zdrowia. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy na jesień. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Agenci CBA weszli do warszawskiego Szpitala Południowego, to w ramach śledztwa, które prowadzi prokuratura. Śledczy wyjaśniają nieprawidłowości w szpitalu, w tym kwestie zarobków byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka i utworzenia przez niego tak zwanego saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
2: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
1: Powiedział nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi 2 śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się spotkanie minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Tematem proponowane zmiany w ochronie zdrowia. Przed siedzibą resortu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Dzień dobry.
3: Tak jest, dzień dobry.
1: Lekarze zapowiadają zgłoszenie szeregu uwag.
3: Dokładnie. W trwającym właśnie spotkaniu bierze udział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Izba stoi na stanowisku, że zaproponowane wczoraj przez resort zmiany są kosmetyczne. To niekompleksowa naprawa ochrony zdrowia. Ministerstwo proponuje m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć czas pracy do maksymalnie 2 etatów. Medycy oceniają, że to może zniechęcić ich do pracy w publicznych placówkach. Jednocześnie przypominają, że takie propozycje wcale nie są nowe, bo pojawiły się już w ubiegłym roku.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Instruktorzy i kierowcy apelowali o to od lat, a w końcu jest szansa na zmianę. Być może kierowcy, którzy mają już prawo jazdy, ale od lat nie siedzieli za kółkiem, będą mogli się legalnie doszkalać na kursach, mówi instruktor nauki jazdy z Lublina Maciej Brewczuk.
4: No to jest likwidacja patologii, bo inaczej tego określić się nie da, bo jak ktoś miał dobre chęci i chciał podnieść swoje umiejętności, czy ze względu na to, że długo samochodem nie jeździł, czy chciał odzyskać utracone uprawnienia, nie mógł tego zrobić oficjalnie, legalnie.
1: A nowe przepisy mogą wejść w życie od 1 stycznia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Rozpoczęła się rekrutacja do jednego z największych i najbardziej skutecznych programów społecznych w Polsce. Kto może zostać wolontariuszem? Sprawdzała Aneta Paszko.
5: Organizatorzy podkreślają, że wolontariat w Szlachetnej Paczce wymaga zaangażowania, uważności i gotowości do spotkania z osobami zmagającymi się z trudnymi doświadczeniami, mówi Agnieszka Bunia, koordynator i rekruter Szlachetnej Paczki.
6: Nie zawsze to są sytuacje łatwe, zarówno pod względem emocjonalnym i tego, że współczujemy tym rodzinom, w jakich są sytuacjach i staramy się ich zrozumieć, aż do takiego aspektu zweryfikowania, jaka pomoc byłaby dla nich najlepsza.
5: Każdy z wolontariuszy przejdzie specjalne wdrożenie, tak by jesienią móc ruszyć z pomocą potrzebującym. Zgłoszenia na stronie Szlachetnej Paczki. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: A już teraz w Szlachetnej Paczce pomaga ponad 13 tysięcy wolontariuszy.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody na początek 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Backstreet Boys w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11 zaraz na zegarze, a ja mam bardzo złe wiadomości dla fanów Bonnie Tyler. Artystka nie żyje. Na stronie internetowej Bonnie Tyler jest oświadczenie rodziny. Rodzina Bonnie oraz jej współpracownicy z ogromnym smutkiem informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła ubiegłej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, z powodu której była leczona. Wkrótce opublikujemy kolejne oświadczenie, jednak na ten moment prosimy o uszanowanie prywatności naszej rodziny w obliczu tej tragedii. I myślę, że jeśli chodzi o Bonnie Tyler, to będzie dzisiaj o niej sporo. Już w przebojowej poczcie Marek Sierocki będzie miał mnóstwo wspomnień i opowieści.

0: Będziesz moją panią i Marek Grechuta. Lato z nutą nostalgii w Radiu Plusa. Jak lato, to i plażowy ręcznik od Radia Plus, który dzisiaj powędruje do Małgosi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Małgosiu, zapytałam dziś o te wasze ulubione książki z dzieciństwa i tutaj książki Zbigniewa Nienackiego u ciebie się pojawiły, Przygody pana samochodzika. Zostawiałaś je sobie, zresztą napisałam, albo opowiedz, co ty z nimi robiłaś?
1: Zostawiałam je po prostu jak najlepsze lody, najlepsze gofry, na które się czekało cały rok. Jak wybijał pierwszy dzień wakacji, to ja sięgałam po wszystkie książki Nienackiego i się w nich zaczytywałam. I tak mi zostało dziś. Ja bardzo lubię do tych książek wracać, bo one mi przypominają po prostu takie najfajniejsze lata bez troski, wakacji, czasu spędzonego właśnie z rodzicami na różnych wyjazdach, podróżach, czasami nawet śladem templariuszy,
0: no bohaterów właśnie książki. No właśnie, napisałaś, że namówiłaś rodziców i zwiedziliście zamek w Malborku tak. Ze wszystkimi zakamarkami, tak jak w książce.
1: Dokładnie tak. Także do dzisiejszego dnia to wspominam.
0: Mm-hmm. Halo?
1: Tak, jestem.
0: Jesteś. Mm-hmm. Myślałam, że coś jeszcze chciałaś tutaj dodać. Prezent mam dla ciebie. Czy w tym roku książki były już czytane? Jeszcze raz?
1: Jeszcze nie, bo dopiero, że tak powiem, będę wyjeżdżać, więc leżą spakowane.
0: Super.
1: I myślę, że od poniedziałku ruszymy.
0: A, czyli to już poniedziałek ten urlop. Ręcznik od Radia Plus dla ciebie plażowy. Czy plaża będzie grana, czy jednak wędrówki górskie? Albo coś jeszcze innego?
1: Będzie grana działka tym razem, także spokojny
0: wspaniale.
1: Urlop działkowy.
0: Na Rhodos. Super.
1: Dokładnie.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus, pozdrawiam moje dzieciaki, w których próbuję zaszczepić pasję właśnie do czytania i do książek Nienackiego.
0: To do tego także się przyłączę. Ode mnie jeszcze jedna książka, która przyda się być może do czytania na plaży albo dla tych, którzy interesują się stworami morskimi, to będzie niespodzianka.
1: Super, dziękuję serdecznie,
0: dobrego.
1: Pozdrawiam.
0: Do
1: dziękuję
0: usłyszenia.
1: Serdecznie, do usłyszenia.
0: Queen, The Show Must Go On, teraz w Radiu Plus.

Benina Carley i La Luna w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze. 3 minuty do 12 za chwilę wiadomości, a potem specjalne wydanie przebojowej poczty. Przypominam, że dotarła do nas smutna wiadomość, nie żyje Bonnie Tyler. I trzeba przyznać, że tegoroczne zaćmienie słońca i Total Eclipse of the Head w tym roku będą brzmiały zupełnie inaczej. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Radio Plus. Lekarze domagają się konkretów. Trwa spotkanie z minister zdrowia. Rotacja wojsk USA ma wrócić w ciągu kilku tygodni, mówi szef MON. Nie żyje Bonnie Tyler, artystka miała 75 lat. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Chcemy usłyszeć konkrety, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. W Ministerstwie Zdrowia trwa spotkanie z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Chodzi o propozycję zmian w ochronie zdrowia. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Tak jest. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zadeklarował przed wejściem na spotkanie, że środowisko będzie wspierać kompleksową reformę ochrony zdrowia, ale to, co przedstawiło ministerstwo do tej pory, to jedynie ogólne propozycje, podkreśla prezes NIL Łukasz Jankowski.
2: Przynosimy dzisiaj do ministerstwa również nasze postulaty. Mówiliśmy o odpolitycznieniu systemu ochrony zdrowia. Chcemy rozmawiać o limicie czasu pracy i to, co umyka, czyli wycena świadczeń. Ta wycena musi się zmienić i od tego należy zacząć.
1: Ministerstwo Zdrowia proponuje m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć ich czas pracy do maksymalnie dwóch etatów.
0: Według Izby te propozycje niczego nie naprawią, a mogą jedynie zniechęcić lekarzy do pracy w publicznych szpitalach. W ciągu najbliższych tygodni do Polski ma powrócić rotacyjna brygada amerykańskich wojsk. Te informacje przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier rozmawiał o tym z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem podczas szczytu NATO w Ankarze.
3: Liczba żołnierzy na pewno powyżej 10 tysięcy. Rotacja to jest informacja od zastępcy ambasadora, którą uzyskałem w Bydgoszczy podczas podpisania umowy z Andurilem. Ma być przywrócona w ciągu najbliższych tygodni.
0: Jak mówił Kosiniak-Kamysz, trwa przegląd obecności armii USA w Europie. Trwają także ustalenia w sprawie powstania w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk. Puma grasuje w zachodniopomorskich lasach. Egzotycznego drapieżnika zauważono na terenie gminy Polanów, niedaleko Koszalina. Służby są w gotowości, a urzędnicy apelują do mieszkańców i turystów, żeby nie wchodzili do lasu, mówi Justyna Plucińska z Urzędu Miejskiego w Polanowie.
4: Został powołany gminny sztab kryzysowy, którego celem działania jest zabezpieczenie mieszkańców. Gminny sztab kryzysowy tutaj koordynuje te działania. W chwili obecnej staramy się zlokalizować, namierzyć dokładnie to zwierzę i podjęte będą działania przez firmę taką wyspecjalizowaną, która zajmie się odłowieniem, oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość.
0: To już kolejny taki przypadek w okolicach Koszalina. Na początku roku podobny alarm postawił na nogi służby w gminie Będzino.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec smutna informacja ze świata muzyki. Nie żyje Bonnie Tyler, walijska piosenkarka znana z wykonywania utworów takich jak Total Eclipse of the Heart oraz Holding Out for a Hero. Informację o śmierci Bonnie Tyler przekazała jej rodzina. Artystka zmarła nagle w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby. Miała 75 lat.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Janek Pasterski i Marek Sierocki, dzień dobry.
2: Witamy serdecznie. Dotarła niedawno do nas wiadomość o śmierci Bonnie Tyler, wielkiej gwiazdy końca lat 70., dekady lat 80. Total Eclipse of the Heart. Wielki hit Bonnie Tyler na początek.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Nie żyje Bonnie Tyler. Takie komunikaty właściwie wszędzie w mediach od paru dziesięciu minut. Ta smutna wiadomość do nas dotarła i tak jak za chwilę zagramy jeden z jej wielkich przebojów, It's a Heartache, to faktycznie serce boli.
2: Boli to bardzo. Jestem ogromnym fanem jej twórczości. Naprawdę nazywała się Gaynor Hopkins. Jej karierę, to wszystko, co nagrywała, to efekt operacji strun głosowych. I ten charakterystyczny, zachrypnięty głos to efekt właśnie tej operacji. Na początku kariery często nazywana była Rodem Stewartem w spódnicy, ale bardzo szybko zdarła tę łatkę z siebie, bo naprawdę stała się wielką gwiazdą. Rok 75 i piosenka Lost in France to utwór, który przyniósł jej popularność, ale tak naprawdę rok 78 był wielkim, wielkim sukcesem. Piosenka It's a Heartache królowała na światowych listach przebojów i na długo ten utwór był takim taką muzyczną wizytówką Bonnie Tyler. Piosenka rewelacyjna, melodyjna, wpadająca w ucho, świetnie wyprodukowana. W takiej stylistyce lat 70., drugiej połowy lat 70., gdzie słychać było gitary, gdzie było takie trochę glam rockowego brzmienia. It's a Heartache i niezapomniana Bonnie Tyler na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Kilkadziesiąt minut temu dotarła do nas ta smutna wiadomość. Wspominaliśmy, że Bonnie Tyler wielkie sukcesy odnosiła pod koniec lat 70., ale kolejna dekada to była dekada jej wielkich sukcesów. Warto wspomnieć duet z Shakinem Stevensem. Obydwoje pochodzili z Walii. Rockin' Good Way, piosenka, którą często przypominamy na antenie Radio Plus, która przeszła do historii europejskiego show biznesu. Także filmowy wielki hit Holding Out for a Hero z filmu Footloose to też światowy sukces. Bonnie Tyler na listach przebojów starannie dobierała repertuar, fantastycznie śpiewała na koncertach. Jeszcze jeden niezapomniany przebój tej artystki, Straight from the Hearty, Bonnie Tyler na antenie Radio Plus.

0: Było kołysząco, wakacyjnie, za nami grupa Inner Circle i utwór zatytułowany Sweat a la la la la long to największy hit formacji, która specjalizuje się w muzyce reggae. Pora, byśmy zajrzeli do naszego muzycznego kalendarza.
1: Tak jest. 9 lipca 1990 roku premierę miał debiutancki album Beverly Craven pod tytułem po prostu Beverly Craven. No od tamtej pory minęło już prawie 4 dekady, 36 lat.
0: I wciąż wspominamy tę debiutancką płytę, która odniosła ogromny sukces w Europie, a pochodzący z niej przebój Promise Me to muzyczna wizytówka Beverly Craven i ten utwór już teraz na antenie Radia Plus.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: była Beata Kozidrak z jej pierwszej solowej płyty, utwór Taka Warszawa, niezwykle starannie nagrana piosenka, świetnie wyprodukowana, brzmi do dziś rewelacyjnie, tak jak brzmią piosenki kobiety, która dzisiaj odeszła, wielkiej gwiazdy walijskiej wokalistki Bonnie Tyler.
1: Tak, parędziesiąt minut temu dotarła do nas ta niezwykle smutna wiadomość, po której trochę się ciężko pozbierać, bo przecież liczyliśmy na to, że być może pojawi się jeszcze kiedyś w Polsce, gdzie lubiła przyjeżdżać i koncertować.
0: Te komunikaty w ostatnich dniach były bardzo optymistyczne, że wybudziła się ze śpiączki farmakologicznej i że być może wróci do zdrowia. Szkoda, że odeszła. No, dla mnie to część mojego życia i to ogromna część, bo nie ukrywam, że od pierwszego utworu, który usłyszałem, Lost in France, byłem wielkim fanem jej twórczości. If You Were a Woman to piosenka, którą żegnamy się dzisiaj i będziemy pamiętali o Bonnie Tyler i będziemy wracali do jej tych niezapomnianych przebojów.

0: Radio Plus.
1: Akcja saperów w centrum Kielc. Za chwilę szczegóły. Więzienie dla małżeństwa rosyjskich szpiegów jest wyrok sądu. Powiemy też o planach nowego prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Saperzy w akcji w centrum Kielc przed bramą Wojskowego Centrum Rekrutacji przy ulicy Wesołej. Ktoś zostawił podejrzany odbiornik radiowy.
2: Na miejscu pracują policjanci, w tym funkcjonariusze z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Obecnie wykonywane są czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i sprawdzenie pozostawionego przedmiotu.
1: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Ulica Wesoła została zablokowana. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla jego żony Iriny. Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał dwoje Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Igor R. miał także nadać paczkę z bombą kumulacyjną.
3: Brał udział w działalności obcego wywiadu i na jego rzecz, to jest Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej w ten sposób, że gromadził dane dotyczące m.in. charakterystyk i czynności podejmowanych przez znanych mu ustalonych rosyjskich działaczy opozycyjnych, gromadził dane dotyczące osób, instytucji i organizacji świadczących pomoc rosyjskim działaczom opozycyjnym.
1: Mówiła sędzia Ewelina Pałgan-Witek. Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb 2 lata temu. Postępowanie toczyło się jednak za zamkniętymi drzwiami. Schroniska dla bezdomnych psów w Polsce nie chcą przyjmować zwierząt ze schroniska w Nowym Targu, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
4: Na dzisiaj, po tej kampanii hejtu nienawiści, żadne ze schronisk tych zwierząt nie chce wziąć. Oferują, że owszem, kolejne zwierzęta, te nowe, nazwijmy, byłyby zainteresowane, natomiast jeżeli chodzi o te zwierzęta z Nowego Targu, nie są zainteresowane.
5: Anita Żegleń, wójt gminy Poronin.
6: Pierwsze pytania były do schronisk, czy ktokolwiek nas wesprze w tej dosyć trudnej, kryzysowej sytuacji. No były takie, że niekoniecznie właśnie z Nowego Targu, bo nie chcemy się znaleźć na celowniku jako to kolejne schronisko.
7: Dostaliśmy termin 14-dniowy, tylko nikt się nie zastanowił, żeby nam pomóc w sytuacji, co po tym terminie.
1: Dodawał wójt gminy Bukowina Tatrzańska Andrzej Pietrzyk. Właściciele zamknęli schronisko w Nowym Targu po 32 latach. Twierdzą, że nie wytrzymali fali hejtu. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z Krynicy zarzucało im trzymanie psów w złych warunkach. Te informacje się jednak nie potwierdziły.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowy prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, Paulin ojciec Michał Bortnik, stawia na ewolucję i budowanie mostów z mediami świeckimi. Jak mówi w rozmowie z Radiem Plus, wyzwaniem będą trudne dla Kościoła tematy.
8: To, żeby właśnie nie chować głowy w piasek, nie chować się za jakimiś artykułami, kanonami czy innymi paragrafami, tylko właśnie w prosty sposób, czytelny dla każdego katolika, sposób mówić o wszystkich sprawach, być głosem, który przyjmą inne agencje informacyjne i ten głos, żeby był słyszalny.
1: Nowy prezes KAI postrzega swoją rolę przede wszystkim jako służbę Kościołowi.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A i teraz będzie pięknie i naprawdę przebojowo. Richard Marks, Right Here Waiting. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Tina Turner i Foreign Affair w Radiu Plus. Przez ostatnie dwa tygodnie bawiliśmy się aktywnie dosyć, prosząc was o to, żebyście wysyłali nam zdjęcia tego, jak się ruszacie, jak spędzacie wolny czas na sportowo. No i dzisiaj ostatni dzień tej zabawy, bo jutro wielki finał. Jutro będą emocje po godzinie 9:00 Łukasik Kozimor. No jeszcze nie wiemy,

Można powiedzieć, że niezły jazz, prawda? Sade i Smooth Operator w kalendarzu, 9 dzień lipca. Dzisiaj mamy dzień chodzenia do pracy inną drogą. No to jeżeli ktoś ma jakoś tak na później, to będzie mógł spróbować, bo to już właściwie za 27 minut 14. Ja niestety przyszedłem tą samą, ale mogę zrobić patent i wrócić inną.

0: Radio Plus.
1: Minister zdrowia spotkała się z szefem Naczelnej Izby Lekarskiej. Za chwilę relacja naszego reportera. Katastrofa budowlana i ewakuacja w Bydgoszczy. Dziś w kościele wspomnienie 120 męczenników chińskich. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prawie 2 godziny trwało spotkanie Naczelnej Izby Lekarskiej z Ministerstwem Zdrowia. Zabrakło konkretów, ocenia szef NIL-u Łukasz Jankowski. Rozmowy dotyczyły proponowanych przez resort zmian w ochronie zdrowia, a na miejscu śledził je nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Tak jest, dzień dobry.
1: Powiedz, jak przebiegało spotkanie.
2: Zarówno prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, jak i minister zdrowia po spotkaniu użyli określenia nowe otwarcie. Rozmowy przebiegły, jak relacjonuje szef NIL Łukasz Jankowski, w przyjaznej atmosferze, ale zabrakło konkretów.
3: Na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów.
2: Jolanta Sybierańska-Grenda przekonuje z kolei, że konkrety padły.
4: O tym, co już daliśmy do konsultacji, czyli projekt ustawy o zawodzie lekarza, ale też rozmawialiśmy o tych zapowiedziach, które przedstawiłam.
2: Konkretem, który powtórzyły obie strony, jest na pewno powstanie specjalnego zespołu, który zajmie się ustawą o izbach zawodowych i o zawodzie lekarza. Obie strony zgadzają się też co do limitów wynagrodzeń lekarzy. Teraz trzeba ustalić tylko ich poziom.
1: Rozmowy mają być kontynuowane w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia w przyszłym tygodniu. Katastrofa budowlana i ewakuacja w Bydgoszczy. Podczas prac budowlanych osunął się fragment ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Ewakuowano 9 osób. Na miejscu pracują służby i nadzór budowlany, a mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do mieszkań.
5: Tu trwały prace kanalizacyjne na podwórku. Wyszłam rano i mi koleżanka napisała, że tu jest ewakuacja. Przyszłam i jestem jak stoję, nie mam nic.
6: Ma pani jakieś miejsce, gdzie może się pani schronić?
5: No właśnie tu piszę do znajomych, bo rodziny nie ma w Bydgoszczy, więc może ktoś mnie przygarnie.
7: Dziś mam urodziny i taki prezent mnie czeka. Nie mogę wejść do mieszkania.
8: Byłam poza domem i też po prostu dostałam zdjęcie, że się wali tutaj brama i kamienica i przyjechałam. No i
6: nie wpuszczają do środka?
8: Nie. Czekamy na decyzję, bo tam wszystkie służby debatują.
1: Z mieszkańcami kamienicy rozmawiał Dawid Olszewski. Fragment ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy został zamknięty dla pieszych i kierowców. Odpowie przed sądem za jazdę po pijanemu. 41-latek z okolic Kamiennej Góry wiózł 3 osoby pożyczonym samochodem i miał 3 promile, a auto rozbił na słupie. W wypadku w Lubawce prawie zginęły 2 osoby, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
9: Siedzący na przednim siedzeniu pasażer doznał rozległych obrażeń ciała, które spowodowały u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu. Natomiast pasażerka doznała obrażeń powodujących u niej rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni. Mężczyzna przyznał się, złożył wyjaśnienia. Wcześniej był karany właśnie za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości.
1: Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś w kościele wspomnienie 120 męczenników chińskich, którzy stali się ofiarami prześladowań chrześcijan. W grupie znaleźli się zakonnicy, katechiści, ale także całe rodziny z dziećmi. Ich męczeństwo to proroczy znak dla współczesnych chrześcijan, mówi wykładowca Uniwersytetu Fujian na Tajwanie, werbista ojciec Wojciech Rybka.
10: Mamy też różne próby wiary, czasami jakoś tam bolesne, bo nas ktoś tam wyśmieje, bo nas ktoś tam będzie szykanował za naszą wiarę, czy za poglądy związane z wiarą. Tę siłę trzeba czerpać od Pana Boga na wzór właśnie męczenników. I wtedy to wszystko, choć jest po ludzku trudne, staje się wykonalne i proste.
1: 26 lat temu kanonizował ich ojciec święty Jan Paweł II.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A zaczynamy bardzo tanecznie. Już teraz w Radio Plus Ricky Martin, Living La Vida Loca. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Cha cha, only the lonely to Roy Orbison. 19 minut właśnie, w tym momencie. Po 14 jeszcze kilka minut zostało do kolejnego rozstrzygnięcia, już ostatniego tak naprawdę naszej zabawy. Pokaż jak się ruszasz. Jutro wielki finał u Kasi Kozimor po godzinie 9. Do zdobycia będzie rakieta do tenisa, lekcja gry w tenisa właśnie z Kasią, która w tenisa gra świetnie, i 1000 zł jeszcze na takie wakacyjne kieszonkowe będziemy mieli. To wszystko trafi jutro do kogoś, także jeżeli jeszcze nie zgłosiliście się do naszej zabawy, to jest chwila, jest moment, żeby wysłać zdjęcie waszej aktywności, pokazać nam jak się ruszacie, czy gracie w piłkę, czy chodzicie na spacery, czy jeździcie na rowerze, może górskie wycieczki, a może właśnie ten tenis. Dajcie znać na radio+.pl, wyślijcie zwykłe zdjęcie, a ja za chwilę jeszcze w ramach takiego bonusu przedfinałowego podaruję komuś zestaw do badmintona.

0: Sysik Edge za nami, a przed nami telefon, bo właśnie dodzwoniłem się do Krzysztofa. Krzysztofie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z tego, co czytam, od najmłodszych lat jesteś ze sportem związany, różne dziedziny przerobiłeś i przerabiasz.
1: Tak, no od dzieciństwa, czyli od młodości trenowałem lekkoatletykę, ale no niestety, tak jak pisałem, uległem kontuzji kolana i w tamtych czasach niestety nikt mi nie proponował naprawienia tego, więc musiałem zrezygnować z takiego zawodowego, można powiedzieć w cudzysłowie, uprawiania sportu, ale bez sportu żyć nie mogłem, więc rower zacząłem intensywnie uprawiać. Oczywiście do tego doszły narty, no a tenis to już w dorosłym życiu zacząłem się w to bawić i te wszystkie sporty do dzisiaj uprawiam.
0: Świetnie, to brzmi naprawdę fascynująco. Ja też chciałem powiedzieć, że jutro właśnie wielki finał. Oczywiście masz szansę, być może to tobie się przytrafi możliwość lekcji gry w tenisa z Kasią Kozimor, rakieta tenisowa i 1000 zł, za co trzymam mocno kciuki, a dzisiaj wysyłam w nagrodę zestaw do badmintona.
1: No dziękuję bardzo. Będzie mi rośnie mi wnuk, więc z nim na pewno będę próbował tego badmintona pograć.
0: Świetnie, trzymaj się ciepło i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo wzajemnie, pozdrawiam całe radio.
0: Dzięki.

0: Radio Plus.
1: Są pierwsze komentarze dyrektorów szpitali do propozycji reform minister zdrowia. Załamanie pogody dziś i jutro w północno-wschodniej Polsce. Dla nich nie ma to znaczenia. Za chwilę wakacje z wojskiem. Jest 15. Marcin Bartnik. Kto ukróci podbieranie sobie lekarzy? Na to liczą dyrektorzy szpitali, którzy w rozmowie z nami komentują propozycje zmian w ochronie zdrowia. Wśród najważniejszych ograniczenie najwyższych kontraktów dla lekarzy, większa przejrzystość wydatków i obowiązek pracy na co najmniej pół etatu w jednym ze szpitali.
2: Propozycje pani minister oceniam pozytywnie, ponieważ zmiany w systemie ochrony zdrowia są konieczne w tym momencie. Bardzo ważnym elementem dla stabilności finansowej szpitala jest wprowadzenie maksymalnych stawek w wynagrodzeniach kontraktowych. Pozwoli to zapobiec podbieraniu czy podkupywaniu lekarzy przez inne podmioty.
1: Komentowała dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu Barbara Stawarz. Zwraca też uwagę na zmiany dotyczące obowiązku posiadania jednego podstawowego miejsca pracy. Jej zdaniem takie działanie zwiększy zaangażowanie lekarzy i poprawi organizację pracy placówek. Odpowiedzą za zniesławienie. Nie przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w Poznaniu w związku z obrażaniem Ukrainki na tle narodowościowym usłyszało zarzuty. Chodzi o incydent z 3 lipca.
3: Zgłosiła się do komisariatu i poinformowała, że na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie wynajmuje biuro, kilka osób ją zniesławiło. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu.
1: Opowiada Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Według śledczych jeden z mężczyzn obrażał kobietę, sugerując, że prowadzi działalność nacjonalistyczną. Drugi miał nagrać całe zajście i upublicznić je w internecie.
3: Mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Jeden z nich odmówił składania wyjaśnień. Drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są na nim pomieszczenia w firmie, która sprowadza cudzoziemców.
1: Podejrzanym grozić może grzywna, ograniczenie wolności lub nawet rok odsiadki. Ostrzeżenia i czerwone flagi, załamanie pogody dziś i jutro w północno-wschodniej części kraju. Będą tam obowiązywać alerty pierwszego stopnia z powodu silnego deszczu, nawałnic i burz.
4: Na zachodzie województwa warmińsko-mazurskiego, województwie mazowieckim oraz na północy lubelskiego to ostrzeżenie ważne będzie od godziny 20 do jutra do godziny 18. Natomiast na wschodzie warmińsko-mazurskiego oraz województwie podlaskim od godziny 16 do jutra do godziny 18.
1: Mówił synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Spodziewanym burzom ma towarzyszyć wiatr osiągający 65 km na godzinę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia i wakacje w mundurze. W ramach wakacji z Wojskiem 3 młodzi ludzie będą mogli poznać realia służby wojskowej i przeżyć nietypową przygodę.
5: To jest intensywne szkolenie trwające po 10 godzin dziennie, mniej więcej. Oczywiście pobudka z samego rana, przebieżka, zajęcia z musztry, zajęcia ze strzelectwa, z topografii, z umiejętności reagowania w ramach wystąpienia różnych sytuacji kryzysowych, nie tylko wojennych.
1: Mówił kapitan Mateusz Budynek z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Szkolenie skierowane jest do osób w wieku od 18 do 35 lat, a my pytamy, co sądzą o takiej formie.
6: Wakacje z wojskiem. Fajny pomysł, czy niekoniecznie?
7: Zależy dla kogo, jak dla mnie to nie. Ale są ludzie, którzy chcą, że tak powiem, aktywnie spędzać wakacje i przy okazji przysłużyć się dla naszej ojczyzny.
6: Jasne, czemu nie? Zawsze to jest jakaś aktywność dodatkowa taka w wakacje, a przy okazji można jakieś doświadczenie zdobyć.
8: Moim zdaniem jest to bardzo dobra opcja, tutaj każdy może się spróbować.
9: Lubię sport, więc mógłby to być fajny trening, fajne wyzwanie do dalszej służby wojskowej. Raczej nie chciałbym się angażować.
1: Uczestnicy mogą wybrać jeden z turnusów organizowanych w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Kolejny już od 13 lipca do 8 sierpnia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I w Radio Plus już teraz wakacyjny przebój. Madonna, La Isla Bonita. Dzień dobry, Janek Pasterski. Prawie 7 minut po 15.

panowie z Pet Shop Boys i Domino Dancing w Radio Plus. Przez ostatnie właściwie niemal dwa tygodnie pytaliśmy was o waszą aktywność fizyczną, a wy przysyłaliście nam zdjęcia z tego, jak no właśnie na sportowo spędzacie czas. I dzięki za to, bo przed nami trudna decyzja, jeszcze nie zdecydowaliśmy, kogo wybierzemy, ale to się wydarzy jutro, a tę przyjemność wielkiego finału i wręczenia nagród będzie miała Kasia Kozimor już po godzinie 9:00, także no czekamy. I sam jestem ciekawy, na pewno będę śledził całą sytuację. Bo nagroda główna to jest rakieta do tenisa, to jest 1000 zł i to jest lekcja gry z Kasią Kozimor, która no, w tenisa radzi sobie świetnie. Także wielki finał już jutro w Radiu Plus po godzinie 9:00.

Oj tak, trochę tak to wygląda, jak w piosence u Ani Jurksztowicz, że jest tu lewa sporo deszczu, zwłaszcza na tej ścianie wschodniej. No i dzisiaj, ale także jutro, no nic, jakoś będziemy musieli sobie poradzić.

Zwariowany poniedziałek, ale spokojnie, dzisiaj czwartek, więc nie jest źle. A za chwilę piątek i za chwilę weekend. To do poniedziałku jeszcze chwilę. Dziewczyny z Bengals, Maniac Monday, na koniec naszego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj, a my ponownie słyszymy się we wtorek. Janek Pasterski. Trzymajcie się ciepło.

0: Radio Plus.
1: Agenci CBA ponownie weszli do warszawskiego szpitala południowego. Na Pomorzu szacują straty po silnym sztormie. Dziś wieczorem pierwszy ćwierćfinał na Mundialu. Francja-Maroko. Jest 16. Marcin Bartnik. To nie pierwsze i nie ostatnie takie działania, podkreśla prokuratura. Agenci CBA weszli m.in. do warszawskiego szpitala południowego. Na razie nie wiadomo, czy chodzi o jakiś nowy wątek afery. O szczegółach tych działań nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, agenci CBA nie po raz pierwszy zabezpieczają dokumenty w szpitalu południowym i takich działań ma być więcej. Tym razem objęły nie tylko biura w szpitalu, mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
2: Śledczy, przypomnijmy, badają oszustwa finansowe byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka oraz tak zwaną ścieżkę VIP w tej placówce i brak właściwego nadzoru nad szpitalnym SOR-em.
1: O czym przypominał Michał Rawa. Szacują straty po sztormowym uderzeniu niżu Bernadette, który przyniósł nad Pomorze silny wiatr. Przychodzi czas na liczenie zniszczeń. Służby sprawdzają stan wybrzeża i zabezpieczeń brzegowych w regionie.
4: Na Mierzei Wiślanej uszkodzeniu uległy fragmenty ogrodzenia zabezpieczającego wydmy. W niektórych miejscach ucierpiała tam również sezonowa infrastruktura turystyczno-gastronomiczna. W niektórych miejscach poziom wody nadal pozostaje podwyższony. Już jednak praktycznie nie obserwujemy sytuacji, w których morze podchodzi pod sam wał wydmowy.
1: Mówi Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni. Na pomorskich plażach stwierdzono jedynie niewielkie szkody w zabudowie biotechnicznej, która służy ochronie i odbudowie wydm. Czy to koniec policyjnej kariery Forda Mustanga? Kultowy model przejęty przez radomską drogówkę uległ wypadkowi. O tym, jak doszło do zdarzenia w Milejowicach, opowiedziała nam Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
5: Na zdarzenie jechał policjant z radomskiej drogówki oraz pojazd marki Volkswagen. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
1: Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ćwierćfinały, czas zacząć. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Na początek hit Francja-Maroko, czyli starcie wicemistrza świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw w Katarze. Za oceanem zaczyna się więc gra o najwyższą stawkę. Ten mecz dziś czasu o 22 czasu polskiego, a w ćwierćfinałach Mundialu zmierzą się jeszcze Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.

0: Radio Plus.
1: Na początek efekty spotkania lekarzy z minister zdrowia na temat reformy systemu. Za chwilę też prognozy inflacyjne prezesa NBP oraz zapowiedź IMGW o powrocie upałów. Jest 17. Marcin Bartnik. To nowe otwarcie. Tak zarówno Naczelna Rada Lekarska, jak i Ministerstwo Zdrowia komentują dzisiejsze spotkanie. Rozmowy dotyczyły reformy ochrony zdrowia, w tym m.in. likwidacji kominów płacowych lekarzy. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak, który jest teraz z nami w studiu.
2: Tak jest.
1: Dzień dobry, Jakubie. Czy możemy oczekiwać rewolucji w ochronie zdrowia?
2: Na rewolucję to jeszcze trochę za wcześnie. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale jednocześnie zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracować z ministerstwem przy reformie.
3: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
2: Co do tego, lekarze i ministerstwo się zgadzają. Na razie nie ma porozumienia w temacie wysokości limitów wynagrodzeń. Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi też proponowany przez resort wymóg przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu pracy.
4: Jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
2: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.
1: W ramach posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Później mają być wyznaczane kolejne terminy spotkań. Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, jeśli parametry się nie zmienią, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej czwarty miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Obniżka, jak słyszymy, wchodzi w grę, gdy kluczowe będą dane z gospodarki.
5: Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstans. Ja oczywiście będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch tor nie ma mowy raczej. No.
1: Mówił szef Banku Centralnego. Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Ta w czerwcu według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła 2,5% rok do roku i jest niższa niż w strefie euro oraz Stanach Zjednoczonych. Najpierw burze, potem znów upały. W najbliższych dniach czekają nas silne opady deszczu i burze. Dziś i jutro w północno-wschodniej części kraju obowiązywać będą alerty pierwszego stopnia. Jednak już w przyszłym tygodniu wróci ocieplenie.
6: Będzie ono postępowało w ciągu najbliższych dni i we wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni. Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
1: Zapowiadał synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Na razie alerty dotyczące intensywnych opadów dotyczą województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz częściowo województw mazowieckiego i lubelskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A teraz interesująca propozycja dla turystów, ale nie tylko. Jeden z przyklasztornych ogrodów tuż za kościołem Bernardynów w centrum Krakowa otworzy się dla zwiedzających. Zakonnicy uprawiali tam warzywa, zioła, dbali o sady, dzięki czemu byli samowystarczalni.
7: Trzeba jeszcze do tego dorzucić chlewik, gdzie były zwierzęta, krówki, koniki. Dzięki temu było też jakieś utrzymanie. Przychodzimy też tutaj do ogrodu. Często widać braci odmawiają ruszaniec. To jest w tym ogrodzie też kapliczka Matki Bożej.
1: Opowiadał ojciec Barnaba Olszewski, gwardian klasztoru ojców Bernardynów. Zajrzeć za klasztorne mury będzie można w lipcu i sierpniu w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Czekają cztery ogrody. Właśnie ojców Bernardynów, bazyliki świętego Floriana, karmelitów na Piasku i cystersów w Mogile, wymienia Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
8: Krakowianie będą mieli możliwość spotkać się z opowieściami zakonników, którzy oprowadzą nas po tych ogrodach klasztornych, opowiedzą wiele ciekawostek, pokażą miejsca, w których funkcjonowały stawy, młyny. Krakowianie dowiedzą się na przykład, kto sprowadził do Polski taką odmianę jabłka, jaką jest szara reneta.
1: Najbliższe spotkanie zaplanowano na 25 lipca. Obowiązują zapisy.

0: Radio Plus.
1: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzega szef MSZ-u. Europoseł Daniel Obajtek próbował wejść do zakładu Solino, doszło do przepychanek. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał mundialu, Francja-Maroko. Jest 18. Marcin Bartnik, szef MSZ-u, potwierdza zagrożenie ze strony Kremla. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzegł Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji prasowej ze swoim francuskim odpowiednikiem. Ministrowie byli pytani o doniesienia o możliwych atakach na cele NATO.
2: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
1: Agencja Reutera, powołując się na źródła zbliżone do Kremla, donosi, że Władimir Putin odrzuca wezwania do negocjacji pokojowych z Ukrainą i prawdopodobnie zaostrzy konflikt z tym krajem. Do eskalacji może dojść w najbliższych miesiącach. W tym kontekście niepokojące doniesienia płyną z Rzymu. Ambasador Rosji we Włoszech został dziś wezwany do MSZ-u. Aleksiej Poromanow otrzymał notę protestacyjną w związku z nielegalnymi działaniami prowadzonymi przez dwóch rosyjskich dyplomatów. Dwaj pracownicy ambasady zostali wydaleni z Italii w związku z działalnością szpiegowską. W ostatnich miesiącach wielokrotnie dochodziło we Włoszech do aktów sabotażu. Dziś zatrzymano pociągi w Kalabrii z powodu uszkodzeń sieci w kilku punktach. Na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Podczas prac budowlanych doszło do osunięcia fragmentu ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Ewakuowano 9 osób. Uszkodzenia na miejscu ocenia właśnie nadzór budowlany.
3: Na tą chwilę trwają działania zabezpieczające konstrukcję budynku. Wcześniej ewakuowaliśmy z tej kamienicy 9 osób. Został poinformowany powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, który również jest na miejscu. Nie mamy takich informacji, kiedy będą mogli wrócić.
1: Relacjonował Arkadiusz Łojewski ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Lokatorzy przyglądają się pracy i czekają na decyzję.
4: Tu słyszę, że właśnie i prąd, i gaz odcięty, więc ja myślę, że tutaj na pewno straż nie wyrazi zgody na powrót do mieszkań. Bardzo nieciekawie.
5: Nie wiem, po prostu ktoś, jakiś błąd fachowców od kanalizacji, bo 3 dni tutaj były prace i chyba za mocno pocisnęli.
6: Będzie można wrócić tutaj?
5: No dzisiaj na pewno nie, już dzisiaj się dowiedziałam, że na pewno nie.
1: Fragment ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy wciąż jest zamknięty. Przepychanka Daniela Obajtka z prezesem Solino. Europoseł próbował siłą wejść do protestujących w siedzibie inowrocławskich kopalniach soli. Chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat z Brukseli nie przyznaje mu takich uprawnień. Na drodze Obajtka stanął prezes spółki Wojciech Kotlarek.
7: Panie prezesie, pragnę pana poinformować, że poniesie pan wszelkie konsekwencje w tej sprawie. Może nie teraz, ale kiedyś. Bardzo daleko idące, zgodnie z prawem, a ja wchodzę na zakład na siłę.
8: Proszę... Pan nie wejdzie.
9: Proszę się opamiętać! Gdzie pan jest? Proszę w tej chwili wyjść. Proszę wyjść w tej chwili. Proszę wyjść na policję.
1: Europoseł złożył na policji zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. Z kolei Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś wieczorem pierwszy ćwierćfinał mundialu. Francja zagra z Marokiem. To pojedynek wicemistrzów świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw. I choć to Francuzi są faworytem, to Marokańczycy są pewni swego. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem, chcemy wygrać i zrobimy wszystko, co się da. Mówił trener reprezentacji Maroka Mohamed Ououbi. Mecze Francja-Maroko o 22 czasu polskiego. W pozostałych ćwierćfinałach mundialu, przypomnijmy, zmierzą się Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.

0: Radio Plus.
1: Dyrektorzy szpitali pozytywnie oceniają propozycje zmian proponowanych przez ministerstwo w sprawie lekarzy. Czy dojdzie do spotkania Kaczyński-Orban w Polsce? Kamery będą we wszystkich nowych samochodach. Wchodzą w życie unijne przepisy. Jest 19. Marcin Bartnik. Lekarze otwarci na dialog, dyrektorzy szpitali chwalą część propozycji. To po głośnych zapowiedziach reformy systemu ochrony zdrowia. Ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Naczelna Rada Lekarska i resort po spotkaniu deklarują chęć dalszych rozmów. A jak te plany odbierają władze placówek w Polsce, to sprawdził nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dyrektorzy placówek pozytywnie oceniają zwłaszcza propozycję maksymalnej stawki godzinowej dla medyków. Resort chce, żeby było to 240 zł brutto. Szef powiatowego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Gostomczyk mówi wprost, to zakończy podbieranie specjalistów.
3: Mamy stawkę ustaloną i nagle jeden z dyrektorów wyskakuje i dodaje po 50 zł za godzinę. To jest chore.
2: Uregulowanie wynagrodzeń to dobry kierunek, ale trzeba uwzględnić specyfikę placówek, dodaje dyrektor szpitala wojewódzkiego w Tarnowie Anna Czech.
4: Na pewno w szpitalu wysokospecjalistycznym powinien być mniejszy procent na wynagrodzenia pracowników, a w szpitalach powiatowych trochę inaczej.
2: Resort chce wprowadzenia maksymalnych poziomów wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak i maksymalnych wydatków w ramach budżetów szpitali.
1: Zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla Iriny R. Sąd Okręgowy w Sosnowcu wydał wyrok w procesie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą.
5: Sąd podzielił argumenty oskarżenia, uznał oskarżonych za winnych, popełnienia zarzucanych im przestępstw z delikatnymi modyfikacjami, a zatem jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora.
1: Powiedział nam prokurator Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej. Obrona nie wyklucza apelacji, mówi adwokat Katarzyna Matejczyk.
6: Pozostawię to do uznania jakby opinii publicznej. No, mnie te argumenty w pełni nie przekonują. Natomiast co do apelacji, decyzja zapadnie.
1: Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024. Od tego czasu przebywali w areszcie. Czy dojdzie do spotkania Kaczyński-Orban do Polski w ten weekend? Ma przyjechać były premier Węgier. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek stwierdził, że prezes Kaczyński chętnie spotka się z liderem Fideszu, ale mało prawdopodobne jest spotkanie w najbliższą sobotę. Kamera w każdym nowym samochodzie to efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Od 7 lipca wszystkie nowo rejestrowane samochody osobowe i dostawcze w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w kolejne systemy wspomagające bezpieczeństwo.
7: ADDW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy, przy czym obserwuje m.in. ruchy głowy, powiek, kierunek patrzenia czy sposób prowadzenia pojazdu.
1: Wyjaśniał Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Komisja Europejska szacuje, że te rozwiązania pomogą ratować ponad 25 tysięcy istnień do 2038 roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ćwierćfinały czas zacząć. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Na początek wielki hit Francja-Maroko, czyli starcie wicemistrza świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw. Za oceanem rozpoczyna się gra o najwyższą stawkę, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
8: Selekcjoner francuskiej kadry Didier Deschamps podkreśla, że Maroko to jedna z najlepszych reprezentacji na świecie i zapowiada świetny mecz. To pojedynek dwóch drużyn, które dobrze utrzymują się przy piłce, lubią atakować i strzelać gole. Maroko może być pierwszym zespołem, który na poważnie sprawdzi francuską obronę, uważa szef działu sport w Superekspresie Przemysław Ofiara.
9: Ale z drugiej strony, dzięki temu, że Maroko będzie wychodziło do ataków większą liczbą zawodników bardziej odważnie, to zrobi się więcej miejsca dla Francuzów w ataku.
8: To, że Francuzom nie będzie łatwo, pokazali już marokańscy kibice, którzy w nocy przyjechali przed hotel francuskich piłkarzy i zakłócali im spokojny sen.
1: Ten mecz o 22 czasu polskiego, przypomnijmy, pozostałe pary ćwierćfinałowe to Hiszpania, Belgia, Norwegia, Anglia i Argentyna, Szwajcaria.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie w wakacyjnym nastroju i w rytmie hitów z nutą nostalgii. Na początek Laura Branigan, Self Control, potem P. Lion Dream, a także grupa Baltimora w przeboju Tarzan Boy.

To było trio Baltimore, a przed nami Gazebo i piosenka, która przyniosła mu ogólnoświatową sławę, Alec Chopin. Będzie też Rose i Magic Carillon.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny dzisiejszy miks otwiera Frankie Miller przebojem Darling, potem grupa Smokey i Vincent Pins, a także grupa The Artist i Sugar Sugar.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na polskie piosenki, a przed nami niezapomniany Krzysztof Krawczyk. Pamiętam ciebie z tamtych lat, jak minął dzień i byle było tak.

były słynne przeboje Krzysztofa Krawczyka, a przed nami holenderska grupa Mistral i Starship One Online. Potem Tina Charles i Dance, Little Lady Dance, a także grupa Hot Chocolate w nagraniu You Sexy Thing.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na gorące klimaty latino. To grupa Chocolates i El Bimbo, potem Monserrate i Moliendo Café. Będzie też Santa Esmeralda w nagraniu Don't Let Me Be Misunderstood.

za nami francuska formacja Esmeralda, a przed nami amerykański gwiazdor Barry Manilow i Copacabana, potem Saragossa Band, Big Bamboo, a także zespół Chili i Say I'm Number One.

To był zespół Gypsy Kings, teraz już brytyjska formacja Modern Romance i ich wielki hit Everybody Salsa, potem Mystic Ritmo de la Noche, a także Magneto z Hiszpanii z hiszpańską wersją przeboju Voyage Voyage, czyli Vuela Vuela.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

mamy wakacje, także wszystko gra. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej Piaseczny, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

sit together on the sofa with the music way down.